0: Tym czasy już nastały, gdzie się bawi, poczekały, wojrana, dana, wojrana,
1: wojrana,
0: gdzie się bawi.